0: u pokoj kopahu je dado. Pogrumen već živa ruka za nepovrat baci, ja osluškujem lud, kam i da mrtva prozbori što živa tajla, nado.
1: Zmija ga jednom začedila, na dojci se skoturala, s mlijekom da jeda podoji. Gini mi, ginulo malo.
0: De, poj mi, dado, poj.
1: Dečicu redom podavila, belu mu nevu ostavila, lepotom je naresila. Gini mi, ginulo malo.
0: To, dado, to, to mi poj.
1: Zmija se u srce uvukla i mamila, mamila.